Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

Fizycznie miłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie.

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

Mamy dzisiaj piątek, piąty dzień czerwca i 156 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Waleria, Walter, Bonifacy, ale także Igor, Jakub, Ferdynand, Zenaida, Genadiusz i Doroteusz. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. No i dzisiaj, moi drodzy, Światowy Dzień Środowiska, Dzień Ochrony Środowiska, Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa. To akurat ze środowiskiem mniej się chyba pokrywa, ale również można o tym dużo ciekawego poopowiadać. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mogę Wam spokojnie zaproponować wydarzenie, no co się zowie, przynajmniej tak mi się wydaje. I jakby co do czego, to możecie wybrać się wieczorem na 20 do klubu Studio, a tam Gimson występować będzie. Jutro ekipa Festival startuje w Tauron Arenie, w związku z tym też wydarzenie całkiem mocne. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dobrą propozycją zarówno na dzisiaj, jak i na jutro będzie nowość, czyli Władcy Wszechświata. Jednym słowem, fabularna wersja He-Mana, którego kiedyś oglądaliśmy. A to wszystko do obejrzenia w multikinie zarówno dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17.15 i 20.20. Oczywiście zapraszam. A ja przypominam o tym, że jakby co do czego i mielibyście takie parcie na szkło, no to możecie zostać twarzą Politechniki Krakowskiej. Wystarczy, że jesteście studentem Politechniki albo pracownikiem Politechniki. Wystarczy wysłać swoje zgłoszenie do działu promocji, a być może również zostaniecie wybrani jako osoby, które będą brały udział w promowaniu naszej uczelni. Oczywiście zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą nobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk i powinno wszystko być głośne. A jeżeli chodzi o programy, to przypominam, że w sobotę, niedzielę powtórki naszych programów z mijającego tygodnia, w związku z tym zebrało się trochę. Wieczorem z naszej odkurzonej w sobotę, oczywiście o 20.00 zapraszam. Natomiast dzisiaj wieczorem, tuż po godzinie 21.00, herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór, witam Was na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. A dzisiaj, moi drodzy, postanowiłem zabrać Was w kosmos. Dobrze brzmi, ale bynajmniej nie chodzi tutaj o jakieś wielkie ekstrawagancje czy ewentualnie podróż na Marsa, chociaż nawet i dalej w sumie dojdziemy. Natomiast bardziej chodzi o sprzęt komputerowy. A dlaczego? No cóż, niedawno okazało się, że pojawiły się pewne problemy z komunikacją z sondą Voyager 1, która generalnie właśnie zaczęła opuszczać Układ Słoneczny. Znaczy ona opuszcza go od jakiegoś czasu, ale pojawiły się te problemy i dopiero po paru miesiącach pracy, medytacji, zastanowienia stwierdzono, że prawdopodobnie problemem jest tutaj układ komputerowy, który zarządza pracą Voyagera i który spowodował, że po prostu przesyłane przez niego dane są mocno, ale to mocno niezrozumiałe.

No właśnie, ale Voyager to już lata 70., ale okazuje się, że bynajmniej komputery nie są w kosmosie czymś takim zupełnie nowym. Dość powiedzieć, że bynajmniej nie tylko były wykorzystywane do prac konstrukcyjnych czy obliczeniowych związanych akurat z programami kosmicznymi, czy to Rosji, czy Stanów Zjednoczonych, w sumie bardziej chyba Stanów Zjednoczonych na początku, ale były również na pokładzie ni mniej, ni więcej tylko statków kosmicznych, bo pierwsze programy, znaczy komputery, jeżeli można tak mówić, pojawiły się w trakcie amerykańskiego programu kosmicznego Gemini, który był realizowany w latach 1963-66 i właśnie tam układ komputerowy był podłączany do systemów nawigacyjnych statku i ułatwiał jego prowadzenie, podając, no jakby nie było, niezbędne poprawki trajektorii i prędkości lotu, które były wykorzystywane przez oblatywaczy czy kosmonautów, jakbyśmy powiedzieli, tych statków. Jednym słowem, bynajmniej nie jest to sprawa nowa. Natomiast można by powiedzieć, że ogólnie problemem związanym akurat z użytkowaniem tych urządzeń, komputerów jest cała masa, no bo pamiętajcie o tym, że przestrzeń kosmiczna to jest coś, co jest no, bardzo ekstremalne. Jest to miejsce niebezpieczne nie tylko dla człowieka, ale również dla elektroniki i oprogramowania. W zasadzie jedno z drugim w tym przypadku oczywiście się wiąże, ponieważ no, najczęściej tego typu układy muszą wytrzymywać długo. No, dość powiedzieć, że akurat komputer Voyagera, o którym wspomniałem przed chwilą, no, pracuje bez mała już ponad 50 lat. No, ponad, może przesadziłem, ale w każdym razie 50 lada moment strzeli. No i tutaj dochodzimy jakby do sedna problemu. Pamiętajcie o tym, że podstawowym zagrożeniem dla elektroniki jest promieniowanie kosmiczne, no bo Słońce jak wybuchnie, no to później zaczyna się pojawiać strumień silnie naładowanych cząstek, które ogólnie nazywane jest wiatrem słonecznym. Inna sprawa, że są pomysły, aby ten wiatr słoneczny wykorzystywać jako swoisty nośnik do takich żagli, które umożliwią akurat podróże kosmiczne. Ale w tym przypadku akurat właśnie ten wiatr słoneczny to są ładunki elektryczne, elektrostatyczne, które się odkładają w rejestrach, układach pamięci, w związku z tym zmieniają bity, a przy okazji również mogą uszkodzić układy elektroniczne, które tam się znajdują.

Dodatkowym problemem, o którym być może nie macie świadomości, ale w przypadku, no powiedzmy, komputerów, które są wykorzystywane no, na przykład na stacji kosmicznych czy stacjach kosmicznych, może nie jest to akurat problem najważniejszy, ale na przykład na innych instalacjach, czytaj na przykład teleskopy kosmiczne, wspomniany Voyager czy inne sondy, które podróżują siną dal, chociażby New Horizons i tak dalej, mają dosyć specyficzne wymagania, no bo z czym nam się kojarzy kosmos? No generalnie z ogromną przestrzenią, wielką pustką, no i uwaga, uwaga, ekstremalnymi temperaturami, no bo jeżeli jesteśmy gdzieś w miejscu nasłonecznionym, blisko gwiazdy, słońca, no to wszystko się grzeje niemiłosiernie. Natomiast jak jesteśmy w sinej dali albo gdzieś w cieniu za księżycem, ziemią czy inną planetą, no to zaczyna być chłodno. Dość powiedzieć, że na Merkurym wahania temperatur dochodzą do kilkuset stopni i bynajmniej nie jest to nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o skalę temperatur. No ale oznacza to, że w niektórych przypadkach te komputery muszą mieć nie tylko układy chłodzące, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo to akurat te wentylatorki, które słyszymy akurat przy wszystkich naszych urządzeniach, ale niejednokrotnie muszą być wyposażone, poza oczywiście układami wejścia-wyjścia, również w elementy podgrzewające je. O źródle zasilania nie wspominam, no bo to chyba oczywiste, że każde urządzenie elektryczne działa zdecydowanie najlepiej, kiedy jest podłączone do prądu.

No a jeżeli już zaczynamy rozważać kwestie komputerów, no to jak sobie tak pomyślimy, no to moi drodzy, uwaga, uwaga, komputer, kosmos, no to to musi być demon szybkości, przy którym nasze laptopy, komputery gamingowe, to to jest po prostu szmelc i nic nie warte urządzenie. Nic z tego, moi drodzy, i nic bardziej mylnego. Okazuje się, że te czynniki, o których wspomniałem wcześniej, czyli ładunki, które generowane są między innymi przez wiatr słoneczny czy promieniowanie kosmiczne, powodują tyle, że zbyt szybkie komputery bynajmniej nie są najbardziej wskazane. No dość powiedzieć, że w większości przypadków nawet niezbyt nowy i niezbyt szybki smartfon, który nosimy zapewne dziś w kieszeni, najczęściej jest szybszy od większości komputerów, które są wykorzystywane na statkach kosmicznych. Mówię w większości, ale oczywiście o tym nie można zapominać. Dość powiedzieć, że po prostu jeżeli taktowanie zegara przy procesorach jest nader wolne i jest to generalnie wolny procesor, no to prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłki czy ewentualnie elektronu, który pozmienia akurat bity, które przesuwają się przez procesor, no jest oczywiście troszeczkę mniejsze. Przy tych bardzo szybkich komputerach no może się okazywać, że właśnie ten bit, który się pojawi, no spowoduje, że zostanie przekłamana, zmieniona wartość i tak dalej. No ale te elektrony nie przemieszczają się oczywiście jednorodnie, w związku z tym czasami obchodzi się to w zupełnie inny sposób. No dość powiedzieć, że jeżeli wspomnimy o największych, największych osiągnięciach kosmicznych ludzkości jak na razie, czyli wyprawach Apollo na Srebrny Glob, czyli na Księżyc po prostu, no to tam były wykorzystywane wbrew pozorom dosyć proste komputery, bazujące bodajże na układach 8-bitowych, które no powiedzmy były zgrupowane, ale to nie był jakby jeden komputer. Takich układów było 5, no i po prostu one wykonywały swoje obliczenia. Później były te wyniki porównywane, no i jeżeli akurat tam, gdzie była większość, no to przyjmowano, że akurat ta opcja jest przyjmowana. No, generalnie założenie jest takie, że obliczenia powinny być przecież wyrobione tak samo, w związku z tym powinno być 5 do 0 i tyle. Nie zawsze tak było, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli było 4-1 albo 3-2, no to wygrywała zawsze ta opcja z większą ilością pozytywnych opinii. No i w ten sposób dochodziliśmy do statystyki, czyli statystycznie większość ma zawsze rację.

No a jeżeli myślicie, że nie ma to akurat takiego znaczenia, no to ja podpowiem wam, że prawdopodobnie jedna z misji kosmicznych organizowanych przez Roskosmos, czyli Rosyjską Agencję Kosmiczną, czyli Phobos Grunt, no nie udała się prawdopodobnie dlatego, że został zastosowany nieodpowiedni chip, czyli odpowiedni procesor, który po prostu zawiódł. No, w związku z tym pojawia się oczywiście kwestia, że te procesory, no, poza kwestiami technicznymi, gdzie możemy coś tam działać, muszą być przystosowane do pracy w przestrzeni kosmicznej, no i muszą spełniać bardzo, bardzo rygorystyczne wymogi, no bo muszą być niezawodne. To chyba nie ulega wątpliwości, chociażby dlatego, że od ich poprawnej pracy może zależeć ludzkie życie. Natomiast może się okazać, że jeżeli tak już podchodzimy do tego, to pomijając inne kwestie, właśnie układy na Apollo, no właśnie były pochodne od April 2, w związku z tym tutaj sprawa jest dosyć prosta i chyba wszyscy mamy jasność. Dość powiedzieć, że na stacjach kosmicznych bardzo długo, czy nawet w tej chwili, wiele układów odpowiadających za nawigację i nie tylko, bazuje, no bynajmniej nie jakichś Risorach i tak dalej, tylko są to niejednokrotnie układy typu Intel 3, czyli coś, o czym niejednokrotnie, czy Pentium jeszcze pamiętające lata 90., które po prostu jako wolne, niezawodne jednostki, dosyć masywne oczywiście, zachowują się po prostu dużo, dużo lepiej. I w ten sposób dochodzimy do tego, że nagle coś, co nam się wydawało, że będzie bardzo szybko, no niekoniecznie musi spełniać to kryterium, bo tutaj akurat niejednokrotnie okazuje się, że bardziej istotne jest to, żeby była większa niezawodność układu, niż to, żeby był on demonem szybkości i obliczeń. No bo te obliczenia przy takim założeniu mogą okazać się po prostu błędne.

A skoro doszliśmy już do tych szczegółowych wyznaczników, no to możecie akurat, właśnie, z reguły akurat jak oglądaliśmy materiały, które pokazywały nam życie na stacji, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no to tam się zdarzało, że widzieliśmy, jak ludzie pracują akurat przy laptopach, które przerzucone. Gwoli ścisłości, nie wiem, czy pamiętacie, w jednym z seriali Teoria Wielkiego Podrywu jeden z bohaterów akurat leci w kosmos właśnie na stację kosmiczną. No i właśnie, mam cały czas wrażenie, że miał ze sobą laptopa, który de facto tam nie pracuje. A dlaczego? No bo okazuje się, że stacja kosmiczna, która w końcu w drugiej połowie lat 90. de facto ruszyła, to została pierwotnie wyposażona w ThinkPady 755, o których mogliśmy zapomnieć. No i żeby było ciekawiej, to te urządzenia były wykorzystywane na ISS bodajże do połowy lat 2000. A dość powiedzieć, że tam akurat w tych układach był wykorzystywany procesor Intel Pentium MMX 166 MHz z 48 megabitami RAM-u oraz dyskiem twardym o pojemności 3 GB. No, jak dodam jeszcze do tego, że w pierwszych latach był to Windows 95, dopiero później przerzucono na Windows 2000, a poza tym również z różnych względów wykorzystywany był oczywiście Linux na tych układach, no to macie jasność, że ta sprawa się troszeczkę przerzuciła. No i właśnie, tak wszystko szło pięknie, ładnie, ale w 2003 roku zostały te częściowo komputery wymienione ponownie na ThinkPady, tym razem A31P, no z demonem szybkości prawie, że, no bo wyobraźcie sobie, że był tam już Pentium 4, 1,7 GHz z 1 GB DDR SD RAM i 60 GB na dysku. No, wydaje się oczywiście, że było to niesamowite, mocne i szybkie, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym samym roku z reguły były wykorzystywane już w laptopach czy komputerach procesory o większych szybkościach i większych pojemnościach, no cóż, to nie pozostaje chyba wątpliwości. Zresztą w 2005 roku 60-gigowy dysk, no to już było coś, co się brało ewentualnie tylko z odzysku, bo do komputera wstawiało się z reguły nieco większe jednostki, które gwarantowały po prostu bardziej stabilną pracę. Natomiast no, też trzeba zaznaczyć, że skok wtedy jakościowo był. No, nagle wszyscy przerzucili się na Windows XP, ewentualnie Linuxa. W związku z tym mamy tutaj postęp. No i właśnie, nie zmieniając akurat za bardzo komputerów, bo kilka lat później pojawiły się tam pojedyncze ThinkPady T61 z Windowsem 7 na przykład, ale nie zmienia to faktu, że kolejna rewolucja nastąpiła, no, jeżeli można tu mówić o rewolucji, w 2016 roku, gdzie pojawiły się tym razem już nie ThinkPady, tylko HP-ki, ZBooki 15, ale już z Windowsem 10, a także Linuxem w wersji Scientific, tudzież Debianem. W związku z tym mamy tutaj już duży postęp, no tym bardziej, że w tym przypadku zastosowano już Intele i7, także no, powiedzmy, jest to na pewno duży, duży skok. Tym bardziej, że od kilku lat pojawiły się tam również pojedyncze ThinkPady nowszej generacji. Ale to już oczywiście jakby zupełnie inna historia.

Tak jak ja zdążyłem powiedzieć, te komputerowe historyjki bynajmniej nie są takie oczywiste, no bo mówiąc o stacji kosmicznej, no wspomniałem o tych laptopach, które są tam używane, no ale pamiętajcie o tym, że stacja kosmiczna lata relatywnie nisko, w związku z tym częściowo jest przynajmniej chroniona przez pole magnetyczne Ziemi przed tymi najsilniejszymi podmuchami wiatru kosmicznego czy promieniowania kosmicznego. Nie zmienia to faktu oczywiście, że te zjawiska tam się pojawiają. I jeżeli będziemy lecieli dalej, a pamiętajcie, że w ciągu najbliższych kilku lat mamy ponownie pojawić się na Księżycu, no to nie można zapomnieć o tym, że i komputery nagle mogą się okazać troszeczkę słabsze, wolniejsze niż te, o których mówiłem w przypadku ISS. A co za tym idzie? No cóż, znowu będziemy mogli ponarzekać, że troszeczkę filmiku nie możemy obejrzeć na tym komputerze. Chociaż z drugiej strony może, mając takie widoki, ziemię i tak dalej, nikt filmu nie będzie chciał oglądać. A poza tym, no druga sprawa, jak tutaj zapewnić jakiś przyzwoity internet? Tego jeszcze nie wiem, ale kiedyś być może te problemy trzeba będzie rozwiązać. A skoro tak, moi drodzy, no to chyba najwyższa pora pożegnać się dzisiaj, no i życzyć wysokich, bardzo wysokich lotów. Pa!

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: I choć pijany szukam obiektywu,
2: a mogłem leżeć w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

Mamy dzisiaj piątek, piąty dzień czerwca i 156 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Waleria, Walter, Bonifacy, ale także Igor, Jakub, Ferdynand, Zenaida, Genadiusz i Doroteusz. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. No i dzisiaj, moi drodzy, Światowy Dzień Środowiska, Dzień Ochrony Środowiska, Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa. Tak, akurat ze środowiskiem mniej się chyba pokrywa, ale również można o tym dużo ciekawego poopowiadać. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mogę Wam spokojnie zaproponować wydarzenie, no co się zowie, przynajmniej tak mi się wydaje. I jakby co do czego, to możecie wybrać się wieczorem na 20 do klubu Studio, a tam Gimson występować będzie. Jutro ekipa Festival startuje w Tauron Arenie, w związku z tym też wydarzenie całkiem mocne. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dobrą propozycją zarówno na dzisiaj, jak i na jutro będzie nowość, czyli Władcy Wszechświata. Jednym słowem fabularna wersja Himena, którego kiedyś oglądaliśmy. A to wszystko do obejrzenia w Multikinie zarówno dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17.15 i 20.20. Oczywiście zapraszam. A ja przypominam o tym, że jakby co do czego i mielibyście takie parcie na szkło, no to możecie zostać twarzą Politechniki Krakowskiej. Wystarczy, że jesteście studentem Politechniki albo pracownikiem Politechniki. Wystarczy wysłać swoje zgłoszenie do działu promocji, a być może również zostaniecie wybrani jako osoby, które będą brały udział w promowaniu naszej uczelni. Oczywiście zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą nobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk i powinno wszystko być głośne. A jeżeli chodzi o programy, to przypominam, że w sobotę, niedzielę powtórki naszych programów z mijającego tygodnia, w związku z tym zebrało się trochę. Wieczorem z naszej odkurzonej w sobotę, oczywiście o 20.00 zapraszam. Natomiast dzisiaj wieczorem, tuż po godzinie 21.00, herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Mamy dzisiaj piątek, piąty dzień czerwca i 156 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Waleria, Walter, Bonifacy, ale także Igor, Jakub, Ferdynand, Zenaida, Genadiusz i Doroteusz. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. No i dzisiaj, moi drodzy, Światowy Dzień Środowiska, Dzień Ochrony Środowiska, Święto Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa. To akurat ze środowiskiem mniej się chyba pokrywa, ale również można o tym dużo ciekawego poopowiadać. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mogę Wam spokojnie zaproponować wydarzenie, no co się zowie, przynajmniej tak mi się wydaje. I jakby co do czego, to możecie wybrać się wieczorem na 20 do klubu Studio, a tam Gimson występować będzie. Jutro ekipa Festival startuje w Tauron Arenie, w związku z tym też wydarzenie całkiem mocne. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że dobrą propozycją zarówno na dzisiaj, jak i na jutro będzie nowość, czyli Władcy Wszechświata. Jednym słowem, fabularna wersja He-Mana, którego kiedyś oglądaliśmy. A to wszystko do obejrzenia w multikinie zarówno dzisiaj, jak i jutro o godzinie 17.15 i 20.20. Oczywiście zapraszam. A ja przypominam o tym, że jakby co do czego i mielibyście takie parcie na szkło, no to możecie zostać twarzą Politechniki Krakowskiej. Wystarczy, że jesteście studentem Politechniki albo pracownikiem Politechniki. Wystarczy wysłać swoje zgłoszenie do działu promocji, a być może również zostaniecie wybrani jako osoby, które będą brały udział w promowaniu naszej uczelni. Oczywiście zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą nobę poprzez stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Wystarczy wejść, kliknąć przycisk i powinno wszystko być głośne. A jeżeli chodzi o programy, to przypominam, że w sobotę, niedzielę powtórki naszych programów z mijającego tygodnia, w związku z tym zebrało się trochę. Wieczorem z naszej odkurzonej w sobotę, oczywiście o 20.00 zapraszam. Natomiast dzisiaj wieczorem, tuż po godzinie 21.00, herbatka, na którą zaprasza Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór, witam Was na kolejnej odsłonie inżynierskich historii. A dzisiaj, moi drodzy, postanowiłem zabrać Was w kosmos. Dobrze brzmi, ale bynajmniej nie chodzi tutaj o jakieś wielkie ekstrawagancje czy ewentualnie podróż na Marsa, chociaż nawet i dalej w sumie dojdziemy. Natomiast bardziej chodzi o sprzęt komputerowy. A dlaczego? No cóż, niedawno okazało się, że pojawiły się pewne problemy z komunikacją z sondą Voyager 1, która generalnie właśnie zaczęła opuszczać Układ Słoneczny. Znaczy ona opuszczała go od jakiegoś czasu, ale pojawiły się te problemy i dopiero po paru miesiącach pracy, medytacji, zastanowienia stwierdzono, że prawdopodobnie problemem jest tutaj układ komputerowy, który zarządza pracą Voyagera i który spowodował, że po prostu przesyłane przez niego dane są mocno, ale to mocno niezrozumiałe.

w trakcie amerykańskiego programu kosmicznego Gemini, który był realizowany w latach 1963-66 i właśnie tam układ komputerowy był podłączany do systemów nawigacyjnych statku i ułatwiał jego prowadzenie, podając, no jakby nie było, niezbędne poprawki trajektorii i prędkości lotu, które były wykorzystywane przez oblatywaczy czy kosmonautów, jakbyśmy powiedzieli, tych statków. Jednym słowem, bynajmniej nie jest to sprawa nowa. Natomiast można by powiedzieć, że ogólnie problemem związanym akurat z użytkowaniem tych urządzeń, komputerów jest cała masa, no bo pamiętajcie o tym, że przestrzeń kosmiczna to jest coś, co jest no, bardzo ekstremalne. Jest to miejsce niebezpieczne nie tylko dla człowieka, ale również dla elektroniki i oprogramowania. W zasadzie jedno z drugim w tym przypadku oczywiście się wiąże, ponieważ no, najczęściej tego typu układy muszą wytrzymywać długo. No, dość powiedzieć, że akurat komputer Voyagera, o którym wspomniałem przed chwilą, no, pracuje bez mała już ponad 50 lat. No, ponad, może przesadziłem, ale w każdym razie 50 lada moment strzeli. No i tutaj dochodzimy jakby do sedna problemu. Pamiętajcie o tym, że podstawowym zagrożeniem dla elektroniki jest promieniowanie kosmiczne, no bo Słońce jak wybuchnie, no to później zaczyna się pojawiać strumień silnie naładowanych cząstek, które ogólnie nazywane jest wiatrem słonecznym. Inna sprawa, że są pomysły, aby ten wiatr słoneczny wykorzystywać jako swoisty nośnik do takich żagli, które umożliwią akurat podróże kosmiczne. Ale w tym przypadku akurat właśnie ten wiatr słoneczny to są ładunki elektryczne, elektrostatyczne, które się odkładają w rejestrach, układach pamięci, w związku z tym zmieniają bity, a przy okazji również mogą uszkodzić układy elektroniczne, które tam się znajdują.

Dodatkowym problemem, o którym być może nie macie świadomości, ale w przypadku, no powiedzmy, komputerów, które są wykorzystywane, no, na przykład na stacji kosmicznych czy stacjach kosmicznych, może nie jest to akurat problem najważniejszy, ale na przykład na innych instalacjach, czytaj na przykład teleskopy kosmiczne, wspomniany Voyager czy inne sondy, które podróżują siną dal, chociażby New Horizons i tak dalej, mają dosyć specyficzne wymagania, no bo z czym nam się kojarzy kosmos? No, generalnie z ogromną przestrzenią, wielką pustką, no i uwaga, uwaga, ekstremalnymi temperaturami, no bo jeżeli jesteśmy gdzieś w miejscu nasłonecznionym, blisko gwiazdy, słońca, no to wszystko się grzeje niemiłosiernie. Natomiast jak jesteśmy w sinej dali albo gdzieś w cieniu za Księżycem, Ziemią czy inną planetą, no to zaczyna być chłodno. Dość powiedzieć, że na Merkurym wahania temperatur dochodzą do kilkuset stopni i bynajmniej nie jest to nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o skalę temperatur. No ale oznacza to, że w niektórych przypadkach te komputery muszą mieć nie tylko układy chłodzące, do których jesteśmy przyzwyczajeni, bo to akurat te wentylatorki, które słyszymy akurat przy wszystkich naszych urządzeniach, ale niejednokrotnie muszą być wyposażone, poza oczywiście układami wejścia-wyjścia, również w elementy podgrzewające je. O źródle zasilania nie wspominam, no bo to chyba oczywiste, że każde urządzenie elektryczne działa zdecydowanie najlepiej, kiedy jest podłączone do prądu.

No a jeżeli już zaczynamy rozważać kwestie komputerów, no to jak sobie tak pomyślimy, no to moi drodzy, uwaga, uwaga, komputer, kosmos, no to to musi być demon szybkości, przy którym nasze laptopy, komputery gamingowe, to to jest po prostu szmelc i nic nie warte urządzenie. Nic z tego, moi drodzy, i nic bardziej mylnego. Okazuje się, że te czynniki, o których wspomniałem wcześniej, czyli ładunki, które generowane są między innymi przez wiatr słoneczny czy promieniowanie kosmiczne, powodują tyle, że zbyt szybkie komputery bynajmniej nie są najbardziej wskazane. No dość powiedzieć, że w większości przypadków nawet niezbyt nowy i niezbyt szybki smartfon, który nosimy zapewne dziś w kieszeni, najczęściej jest szybszy od większości komputerów, które są wykorzystywane na statkach kosmicznych. Mówię większości, ale oczywiście o tym nie można zapominać. Dość powiedzieć, że po prostu jeżeli taktowanie zegara przy procesorach jest nader wolne i jest to generalnie wolny procesor, no to prawdopodobieństwo wystąpienia pomyłki czy ewentualnie elektronu, który pozmienia akurat bity, które przesuwają się przez procesor, no jest oczywiście troszeczkę mniejsze. Przy tych bardzo szybkich komputerach no może się okazywać, że właśnie ten bit, który się pojawi, no spowoduje, że zostanie przekłamana, zmieniona wartość i tak dalej. No ale te elektrony nie przemieszczają się oczywiście jednorodnie, w związku z tym czasami obchodzi się to w zupełnie inny sposób. No dość powiedzieć, że jeżeli wspomnimy o największych, no właśnie, największych osiągnięciach kosmicznych ludzkości jak na razie, czyli wyprawach Apollo na srebrny glob, czyli na Księżyc po prostu, no to tam były wykorzystywane wbrew pozorom dosyć proste komputery, bazujące bodajże na układach 8-bitowych, które no powiedzmy były zgrupowane, ale to nie był jakby jeden komputer. Takich układów było 5, no i po prostu one wykonywały swoje obliczenia. Później były te wyniki porównywane, no i jeżeli akurat tam, gdzie była większość, no to przyjmowano, że akurat ta opcja jest przyjmowana. No, generalnie założenie jest takie, że obliczenia powinny być przecież wyrobione tak samo, w związku z tym powinno być 5 do 0 i tyle. Nie zawsze tak było, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli było 4-1 albo 3-2, no to wygrywała zawsze ta opcja z większą ilością pozytywnych opinii. No i w ten sposób dochodziliśmy do statystyki, czyli statystycznie większość ma zawsze rację.

No a jeżeli myślicie, że nie ma to akurat takiego znaczenia, no to ja podpowiem wam, że prawdopodobnie jedna z misji kosmicznych organizowanych przez Roskosmos, czyli Rosyjską Agencję Kosmiczną, czyli Phobos Grunt, no nie udała się prawdopodobnie dlatego, że został zastosowany nieodpowiedni chip, czyli odpowiedni procesor, który po prostu zawiódł. No, w związku z tym pojawia się oczywiście kwestia, że te procesory, no, poza kwestiami technicznymi, gdzie możemy coś tam działać, muszą być przystosowane do pracy w przestrzeni kosmicznej, no i muszą spełniać bardzo, bardzo rygorystyczne wymogi, no bo muszą być niezawodne. To chyba nie ulega wątpliwości, chociażby dlatego, że od ich poprawnej pracy może zależeć ludzkie życie. Natomiast może się okazać, że jeżeli tak już podchodzimy do tego, to pomijając inne kwestie, właśnie układy na Apollo, no właśnie były pochodne od April 2, w związku z tym tutaj sprawa jest dosyć prosta i chyba wszyscy mamy jasność. Dość powiedzieć, że na stacjach kosmicznych bardzo długo, czy nawet w tej chwili, wiele układów odpowiadających za nawigację i nie tylko, bazuje, no bynajmniej nie jakichś Razorach i tak dalej. Tylko są to niejednokrotnie układy typu Intel 3, czyli coś, o czym niejednokrotnie, czy Pentium jeszcze pamiętające ho, ho, ho, lata 90., które po prostu jako wolne, niezawodne jednostki, dosyć masywne oczywiście, zachowują się po prostu dużo, dużo lepiej. I w ten sposób dochodzimy do tego, że nagle coś, co nam się wydawało, że będzie bardzo szybko, no niekoniecznie musi spełniać to kryterium, bo tutaj akurat niejednokrotnie okazuje się, że bardziej istotne jest to, żeby była większa niezawodność układu, niż to, żeby był on demonem szybkości i obliczeń. No bo te obliczenia przy takim założeniu mogą okazać się po prostu błędne.

A skoro doszliśmy już do tych szczegółowych wyznaczników, no to możecie akurat, właśnie, z reguły akurat jak oglądaliśmy materiały, które pokazywały nam życie na stacji, Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no to tam się zdarzało, że widzieliśmy, jak ludzie pracują akurat przy laptopach, które przerzucone. Gwoli ścisłości, nie wiem, czy pamiętacie, w jednym z seriali Teoria Wielkiego Podrywu jeden z bohaterów akurat leci w kosmos właśnie na stację kosmiczną. No i właśnie, mam cały czas wrażenie, że miał ze sobą laptopa, który de facto tam nie pracuje. A dlaczego? No bo okazuje się, że stacja kosmiczna, która w końcu w drugiej połowie lat 90. de facto ruszyła, to została pierwotnie wyposażona w ThinkPady 755, o których mogliśmy zapomnieć. No i żeby było ciekawiej, to te urządzenia były wykorzystywane na ISS bodajże do połowy lat 2000. A dość powiedzieć, że tam akurat w tych układach był wykorzystywany procesor Intel Pentium MMX 166 MHz z 48 megabitami RAM-u oraz dyskiem twardym o pojemności 3 GB. No, jak dodam jeszcze do tego, że w pierwszych latach był to Windows 95, dopiero później przerzucono na Windows 2000, a poza tym również z różnych względów wykorzystywany był oczywiście Linux na tych układach, no to macie jasność, że ta sprawa się troszeczkę przerzuciła. No i właśnie, tak wszystko szło pięknie, ładnie, ale w 2003 roku zostały te częściowo komputery wymienione ponownie na ThinkPady, tym razem A31P, no z demonem szybkości prawie, że, no bo wyobraźcie sobie, że był tam już Pentium 4, 1,7 GHz z 1 GB DDR SD RAM i 60 GB na dysku. No, wydaje się oczywiście, że było to niesamowite, mocne i szybkie, no ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym samym roku z reguły były wykorzystywane już w laptopach czy komputerach procesory o większych szybkościach i większych pojemnościach, no cóż, to nie pozostaje chyba wątpliwości. Zresztą w 2005 roku 60-gigowy dysk, no to już było coś, co się brało ewentualnie tylko z odzysku, bo do komputera wstawiało się z reguły nieco większe jednostki, które gwarantowały po prostu bardziej stabilną pracę. Natomiast no, też trzeba zaznaczyć, że skok wtedy jakościowo był. No, nagle wszyscy przerzucili się na Windows XP, ewentualnie Linuxa. W związku z tym mamy tutaj postęp. No i właśnie, nie zmieniając akurat za bardzo komputerów, bo kilka lat później pojawiły się tam pojedyncze ThinkPady T61 z Windowsem 7 na przykład, ale nie zmienia to faktu, że kolejna rewolucja nastąpiła, no, jeżeli można tu mówić o rewolucji, w 2016 roku, gdzie pojawiły się tym razem już nie ThinkPady, tylko HP-ki, ZBooki 15, ale już z Windowsem 10, a także Linuxem w wersji Scientific, tudzież Debianem. W związku z tym mamy tutaj już duży postęp, no tym bardziej, że w tym przypadku zastosowano już Intele i7, także no, powiedzmy, jest to na pewno duży, duży skok. Tym bardziej, że od kilku lat pojawiły się tam również pojedyncze ThinkPady nowszej generacji. Ale to już oczywiście jakby zupełnie inna historia.

Tak jak ja zdążyłem powiedzieć, te komputerowe historyjki bynajmniej nie są takie oczywiste, no bo mówiąc o stacji kosmicznej, no wspomniałem o tych laptopach, które są tam używane, no ale pamiętajcie o tym, że stacja kosmiczna lata relatywnie nisko, w związku z tym częściowo jest przynajmniej chroniona przez pole magnetyczne Ziemi przed tymi najsilniejszymi podmuchami wiatru kosmicznego czy promieniowania kosmicznego. Nie zmienia to faktu oczywiście, że te zjawiska tam się pojawiają. I jeżeli będziemy lecieli dalej, a pamiętajcie, że w ciągu najbliższych kilku lat mamy ponownie pojawić się na Księżycu, no to nie można zapomnieć o tym, że i komputery nagle mogą się okazać troszeczkę słabsze, wolniejsze niż te, o których mówiłem w przypadku ISS. A co za tym idzie? No cóż, znowu będziemy mogli ponarzekać, że troszeczkę filmiku nie możemy obejrzeć na tym komputerze. Chociaż z drugiej strony może, mając takie widoki, ziemię i tak dalej, nikt filmu nie będzie chciał oglądać. A poza tym, no druga sprawa, jak tutaj zapewnić jakiś przyzwoity internet? Tego jeszcze nie wiem, ale kiedyś być może te problemy trzeba będzie rozwiązać. A skoro tak, moi drodzy, no to chyba najwyższa pora pożegnać się dzisiaj, no i życzyć wysokich, bardzo wysokich lotów. Pa!

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, ważnej sprawie rodzinnej.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

tam szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie dół, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy play.

0: peste cu matele. Yes,
1: thank you.
2: Matele, eu. Tvoje kola, zelenu!

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bohaterem.